Mi ste na to želali Zvon Rádio DAB+. DJ Martimate, DJ producent Martimate in the mix. Prvá hodinka.